0: przykłada, bardzo tam do nas, bo w tym słowie zupełnie szanowna nie widać.
1: Adul, tak, mówię, ty się kiedy na nas puszczą mamy na całki, to prawda, jak on pasuje, ale proszę powiedzieć, co prasma, i wiem, i to nie wiem, tam tak najpierw, zajdziesz, gdzie mi kierat, bo mamy, zajdźmy, cała myśl, a wyszcza, cała płata, ale w sposób komisji, a na pewno na tej myśl, to i nawet na cała, i ty kiedyś mamy to na stopuje, co ma wyprostowa. Może nie to, by dał się, by mieli kiedyś go myśl, ty byś się czuł na to nadaj. Chodź, bo to się, a mam to, to było to nadaj, co?